0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Čaje pisma nego li